Ewa ba wa se samalite we tagba ewa ba wa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa